0: Kiss.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
0: Od 90. let.
2: Dámy tu mano! I venga con mi!